0: तुमको वाह भी
1: Dom wierny, choć no zigzan, nie fuk to nie pieczał noc, pan toczał, nie pieczał noc, pan toczał wierny.
2: Ryb pominny, to i jajca.
1: Bo no, jedzie lujecie na malutę, mi tur. A, czy się tyle, zan, bo ja mam na zapachód, nie? Kiedy loczał noc, pan toczał, fuk to nie pieczał noc, pan toczał, nie czuł nam, nie chcę iść. Nie chcę się fejzać. Nie, nie, fejnuj, nie mam na zawód, nie.

0: Nara nraiz, starke anisia voluan. Sinsa na kamapar, na metaka ule chant. Ar mfana mienga, te sektia na lasa masna, tentuyan.
1: Ite le monde.
0: Ite le monde.